0: Amen.
1: Kasanana chi
0: enana dwi
1: mewra yesu
0: mewra yesu
1: emuyade
0: biala emuyade biala
1: me
0: nokwa
1: gbe
0: me yeye
1: emonu nti
0: emonu nti
1: opaniefo
0: opaniefo
1: nya me okwa

bidi hia nanso ene pebiere ni hoa ebo wona ojeshe urade usure urade na wotwe urade na wodo ho to urade so